ciągle mgła, zadyma, gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

0: Radio Nowinki, Eastwest Rockers, Eastwest FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastwest Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

ciągle mgła, zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

Mamy dzisiaj wtorek, 7 dzień lipca i 188 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Benedykt i Odo, ale także Piotr, Józef, Lucjan, German, Saturnin, Wilbald, Antonin, Metody i Metoda. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Obchodzimy również dzisiaj Światowy Dzień Czekolady, czyli mniam mniam. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to mam dla Was zaproszenie, co prawda na pojutrze, a w klubie Studio właśnie w środę, nie, w czwartek o godzinie 18 koncertować będzie Dimet. Grupa, no, wywodząca się z bardzo odległej przeszłości, ale wydająca już chyba 11 czy 12 album płytowy. W związku z tym myślę, że warto na tą odmianę rocka oczywiście się wybrać. Podkreślam jeszcze raz, klub Studio jutro od godziny 18.

że uchodzi, chociaż z drugiej strony byli tacy, którzy twierdzili, że sensacją byłaby odwrotna sytuacja. Ale to oczywiście jakby sprawa wtórna. Skoro tak, moi drodzy, no to uwaga, uwaga. Zaczynamy robić to, co z reguły się robi w takich przypadkach, czyli po prostu będziemy grali.

No tak, swoją drogą to jeżeli mowa o mistrzostwach, to się porobiło, moi drodzy, bo tak, sensacja sensacjami, dzisiaj wieczorem o 21:00 Portugalia z Hiszpanią będzie grała o 1:08. A wieczorem, nie, no to należałoby powiedzieć już bezpośrednio, w nocy, dzisiaj w nocy, a w zasadzie już nawet będzie chyba 7, można spokojnie powiedzieć, przynajmniej według naszego czasu, Ameryka z Belgią będzie grała. A skoro tak, moi drodzy, no to od razu pojawia się kwestia, no,

bardzo istotna, no bo jak się okazuje, FIFA pod naciskiem być może prezydenta Trumpa, a może i niekoniecznie, a może i kogoś innego, no w każdym razie jakichś tam różnych układów doprowadziła do sytuacji bezprecedensowej, bo tak się składa, że tuż przed meczem, w zasadzie dzisiejszo-jutrzejszym meczem, można chyba tak powiedzieć, władze FIFA postanowiły cofnąć czerwoną kartkę, a w zasadzie zawieszenie piłkarza gospodarzy mundialu, czyli Stanów Zjednoczonych, Floriana Baloguna, który, no cóż, dostał ją w trakcie meczu z Chorwatami. I tutaj akurat wzbudziło to ogromne emocje, zwłaszcza w przypadku Belgów. A decyzja, no cóż, oburzyła chyba nie tylko Belgów, ale oczywiście całą społeczność piłkarską. Natomiast dołączyli się do niej Belgowie, którzy mają gaj ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast ciekawostka, w zasadzie, no powiedzmy, punkt styczny jest taki, że Belgowie otrzymali prawo odwołania się od tej decyzji do FIFA. Natomiast już z drugiej strony odpowiem, że FIFA uznała protest Belgii za niedopuszczalny, więc Florian pozostaje uprawniony do gry w meczu 1/8 mundialu, a napastnik USA wcześniej, tak jak mówiłem, miał czerwoną kartkę za grę z Bośnią i Hercegowiną. Natomiast nie można chyba również nie wspomnieć, że Belgijska Federacja Piłkarska otrzymała prawo odwołania się od decyzji FIFA. Natomiast tamtejszy związek, czyli Belgowie, chciał otrzymać pełne wyjaśnienie decyzji o zawieszeniu tej kary. Co więcej, Belgowie zażądali też raportu od organu sędziowskiego FIFA. No i w bardzo krytyczny sposób odniósł się do tego też selekcjoner reprezentacji Belgii, który powiedział, że nie wiedziałem, że w biurach FIFA 5 lipca to 1 kwietnia w Europie, mówił. Ma to oczywiście pewien wydźwięk, natomiast należy również powiedzieć, że oni podkreślają, Belgowie oczywiście, że belgijska federacja nie broni siebie, nie chroni reprezentacji, broni piłki nożnej w ogóle, broni swojej integralności, swojej etyki, bo jest to pierwszy raz w historii mistrzostw świata, kiedy zapada taka decyzja o odwołaniu czerwonej kartki. A mecz z Belgii z USA odbędzie się w nocy. No i cóż więcej można powiedzieć? Na pewno ma to oczywiście swoje przełożenie, reperkusje. A swoją drogą, no cóż, wychodzi na to, że polityka, i to taka bardzo przyziemna, coraz bardziej wchodzi nie tylko do naszego życia, ale również do rozgrywek ligowych, futbolowych, czy gdziekolwiek indziej. A swoją drogą, no cóż, jak myślicie, komu będziecie kibicowali dzisiaj w nocy? No cóż, ja swojego faworyta mam, natomiast co do waszych, powiedzmy, upodobań, oczywiście nie będę tutaj za bardzo wnikał. Gramy, moi drodzy, gramy, nie w piłkę nożną na razie.

Swoją drogą, to nie wiem, czy macie świadomość, ale okazuje się, że niejaki 50 Cent, tak ogólnie rzecz biorąc hip-hopowy człowiek, niedawno miał okazję, no powiedzmy, wykorzystać jeden z utworów Krzysztofa Cugowskiego. No a się okazuje, że w wyniku tego pojawiły się zobowiązania licencyjne. No i moi drodzy, no z reguły to jest tak, że jak co do czego przychodzi, no to nasi muszą się wypłacać amerykańskim gwiazdom. A tutaj okazuje się, że 50 Cent zapłacił Krzysztofowi Cugowskiemu właśnie z tytułu praw autorskich, co jest, no powiedzmy, dosyć dużym ewenementem i o tym trzeba pamiętać. No było to kilka tysięcy dolarów, mimo wszystko jest to ciekawe. A jeżeli chodzi o pożyczaniu muzyki, no cóż, myślę, że warto przypomnieć, że nie jest oczywiście to jedyny przykład, kiedy utwory polskich artystów były wykorzystywane, no ale z drugiej strony na tym poziomie jakoś sobie nie mogłem tego wcześniej przypominać. No dobra, ale to akurat sprawa czysto muzyczna, myślę, że też warto o tym wspomnieć.

A teraz prawie że mini kalendarium, no nie do końca muzyczne, a w zasadzie muzyczno-filmowe, no bo nie wiem, czy macie świadomość, ale właśnie dzisiaj, 6 lipca, Sylwester Stallone skończył 80 lat, moi drodzy. Może to się wydawać niesamowite, ale twardzielem od jakiegoś czasu jest. Dość powiedzieć, że ostatnio chyba Tulsa King? Tak, serial Tulsa King ponownie się pojawił. Całkiem dobrze mu tam idzie nawet. Można również wspominać o jego filmowych, że tak powiem, ekscesach związanych akurat chociażby z twardzielami trochę starszego wieku, ale tam akurat partnerowali między innymi Arnold Schwarzenegger i paru innych, także Lundgren jeszcze, Można oczywiście tutaj wymieniać i jeszcze licytować, ale nie zmienia to faktu, że chyba większość nas kojarzy go jako Rockiego czy Rambo, no bo to akurat zarazem powraca. Natomiast wspominając o Sylwestrze Stallone, nie można nie wspomnieć o tym, że zdarzyło mu się zagrać w filmie, z pogranicza porno, bo to powiedzmy w dzisiejszych realiach to by było chyba już nawet nie porno, wtedy to było soft porno. Ale prawdę mówiąc, on sam podkreślał kiedyś, że po prostu zdarzyło się to na etapie, kiedy był w dołku finansowym, wywalili go z mieszkania, mieszkał kilka dni na dworcu autobusowym w Nowym Jorku i to w zimie, co musicie przyznać, że zima w Nowym Jorku ponoć nie najmilszą porą jest, no bo i wilgoć, i zimno, i w ogóle. No i miał do wyboru albo zagrać w tym filmie, albo de facto zamieszkać na stałe na dworcu, albo ewentualnie, jak sam powiedział, ewentualnie kogoś obrobić, co mogłoby się skończyć jeszcze mniej przyjemnie. W każdym razie zagrał 2 dni w tym filmie, dostał po $200 za dzień, no i w ten sposób wyprowadził się z dworca autobusowego, no i co później? No później pojawiły się filmy, które przyniosły mu naprawdę dużą popularność. Ale dzisiaj również obchodzimy kolejną rocznicę śmierci dla odmiany Louisa Armstronga, moi drodzy. 55 lat temu zmarł jeden z najwybitniejszych muzyków, trębaczy, czy symboli amerykańskiej kultury XX wieku. Prawdę mówiąc, Louis Armstrong i jego trąbka to jest coś, co kojarzy się bardzo, ale to bardzo z wieloma innymi rzeczami. Dość powiedzieć, że nie dożył on akurat swoich kolejnych urodzin, bo urodził się 4 sierpnia 1901 roku. Ale nie zmienia to faktu, że naprawdę pojawiły się bardzo, ale to bardzo pamiętane utwory oczywiście w jego wykonaniu. Jego nauczycielami byli jazzmeni Bunk Johnson, Buddy Pettit czy Joe King Oliver, ale chyba najbardziej pamiętaną z Louisem Armstrongiem piosenką to jest chyba właśnie to, moi drodzy. Nie wiem jak wam, ale mnie się wydaje, że będzie to chyba to, co powinno nam się spodobać wszystkim, jak najbardziej.

0: No tak, zapewne się domyślacie, że akurat no powiedzmy dźwięków innych niż Wonderful Life miało nie być, ale my przerzucamy się już oczywiście kapkę dalej, no bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę na ostatnie newsy, a w zasadzie nawet z dzisiaj, wczoraj. No bo wychodzi na to, że Etna, która jest generalnie wulkanem chyba najbardziej aktywnym w Europie, no przeszła ze stanu względnego spoczynku w stan aktywności i zaczęła znowu wylewać lawę, co oznacza oczywiście, że pojawił się dym i popiół, a ma to oczywiście przełożenie również na inne kwestie, no bo ta aktywność powoduje, że chociażby została zamknięta przestrzeń nad bazą lotniczą Stanów Zjednoczonych Sigonella, która koło Neapolu się znajduje. Co prawda mnie się wydaje, a w zasadzie tak sądzę, że być może ma to również swój, że tak powiem, pozytywny aspekt, no bo tam obok, po drugiej stronie cieśniny mesyńskiej, jest Wezuwiusz. On ostatnio może spokojniejszy był, ale na północ od Wezuwiusza są tak zwane pola flawijskie, gdzie magna generalnie gromadzi się bardzo płytko pod ziemią, no i zawsze istnieje ryzyko, że nastąpi tam wybuch, no mniej więcej taki jak na Krakatała, albo nawet i większy, co będzie skutkowało oczywiście dodatkowymi, no powiedzmy, perturbacjami, ale nie tylko. No jeżeli akurat trochę lawy wypłynie po tej stronie ciśniny, to być może akurat ciśnienie po drugiej troszeczkę zelżeje i spowoduje, że mniej tam będzie ryzykownie się działo. Czy tak jest? Nie wiem, nie jestem sejsmologiem, nie jestem wulkanologiem, ale tak na ludzki rozum, jako niedoszły hydraulik, no to jeżeli ciśnienie gdzieś tam puści, no to gdzie indziej jest trochę mniejsze. Jednym słowem, można i chyba do tego w ten sposób podejść. No ale pamiętajcie również o tym, że ma to również, w zasadzie ta erupcja oczywiście, dodatkowy wpływ, bo mówiłem o amerykańskiej bazie wojskowej, ale lotnisko w Katanii również zostaje tymczasowo zamknięte. A co więcej, pamiętajcie o tym, że no, dotyczy to również innych lotnisk, chociaż druga strona medalu jest taka, że lotnisko Comiso w Katanii działa jak najbardziej, a znajduje się raptem kilkadziesiąt kilometrów, no ale no, wtedy trzeba jednak jakoś przedostać się na drugą stronę cieśniny. Właśnie, cieśnina. Paranoja w sumie, no ale moi drodzy, jak ma być, tak będzie. Gramy.
1: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

No a jeżeli zaczęły się wakacje, moi drodzy, no to zaczęły się podróże. Niektórzy jeżdżą na wczasy, to a tak a propos, uważajcie na rozkłady lotów, no bo może się okazać, że w związku z taką czy inną sytuacją coś się przytrafi. Natomiast również zaczęły się wyjazdy po festiwalach. Co prawda to należałoby chyba zacząć od tego, że w zasadzie opener, który rozgrywał się na lotnisku w Gdyni, już się zakończył, a wspominam o tym z rozrzewnieniem, bo naprawdę było dużo gwiazd, tym bardziej, że jest to wydarzenie, znaczy cieszę się oczywiście tym bardziej, że jest to wydarzenie, które w dużej mierze organizowane jest przez krakowską Galicję, także można o tym już wspominać, ale w czasie przeszłym, no bo open air dobiegł końca, ale nie zmienia to faktu, że będzie się działo i to naprawdę dużo, bo jest cała masa wydarzeń, które po prostu będą się rozgrywały, czy to festiwalowo, czy koncertowo na terenie Polski w okresie wakacyjnym. Dość powiedzieć, że już 14 lipca na PGE w Warszawie, stadionie PGE, będzie Bad Benny, który po raz pierwszy wystąpi w Polsce, a niedawno akurat występował na finale rozgrywek Ligi Futbolu Amerykańskiego. Skądinąd, powiedzmy, przypiął łatkę do polityki prezydenta Trumpa, bo powiedzmy nawiązał bardzo mocno do hiszpańskojęzycznych korzeni dużej części Amerykanów, w związku z tym powiedzmy popularność na pewno zyskał. Niemniej ciekawe, a może nawet i bardziej ciekawe, przynajmniej na pewno bardziej znane, jeżeli chodzi o rynek polski, będzie koncert Lanego Krawica, który 16 lipca dla odmiany i nie w Warszawie, ale w Ergo Arenie w Gdańsku będzie występował. Koncert, myślę, że będzie nawiązywał do wielkich wydarzeń, które rozgrywały się na jego koncertach, płyt, które wydawał. No, było tego jednak troszeczkę, także jest o czym wspominać. Natomiast na pewno są tacy, którzy będą oczekiwali na dwa koncerty System of the Down, które to odbędą się 18 i 19 lipca. Tym razem w Warszawie na PGE, także podejść do tego możemy. Natomiast dosłownie parę dni później Marilyn Manson pojawi się w Polsce. Co prawda nie w Krakowie, ale Łodzi. Natomiast jest to na pewno wykonawca, który od wielu dekad należy do najbardziej rozpoznawalnych postaci światowego rocka. No i zawsze koncerty, takie jego koncerty oczywiście były tak na pograniczu spektaklu, teatru, takiego mrocznego teatru, a poza tym zawsze miał w jakiś sposób prowokować, także to nie ulega najmniejszej wątpliwości. No i jeżeli już mowa była o tych wszystkich sprawach, to nie można nie wspomnieć o tym. Już tak na koniec lipca, w zasadzie przełom lipca-sierpnia, bo 30 lipca do 1 sierpnia odbędzie się kolejna edycja Poland Rock Festiwalu. Lotnisko w Czaplinku, Broczynie, także już naprawdę możemy mówić o zajętych terminach na wiele, wiele, wiele, wiele dni naprzód. A skoro tak, to można chyba jeszcze dorzucić, że męskie granie też oczywiście będzie. W zasadzie już jest chyba.

Tak ogólnie rzecz ujmując, to sobie powiedziałem, że dzisiaj zrobimy duży odskok i o polityce po prostu nic nie będzie, ani. A skoro ani, to chyba jest to ten moment, w którym powinienem wam przypomnieć, że jutro o 9 poranek w Nowinkach. Zapraszam serdecznie. Wieczorem o 21 Worek Buszu, to jutro. Dzisiaj ogólnie rzecz ujmując, zmierzam jeszcze do skrzynki pocztowej i mam nadzieję, że uda mi się obejrzeć fragment meczu, ale to jakby no może się uda, ale niekoniecznie, a skoro tak, no to też wam życzę, żebyście spokojnie mogli zrealizować wszystkie rzeczy, które wam przypadają do gustu. No jutro zresztą będzie wszystko jasne, jeżeli chodzi o 1/8, no bo cóż tu więcej można mówić, jeżeli chodzi o kwestie rozgrywek związanych no z mundialem, który na pewno będzie się rozgrywał. Dość powiedzieć, że jutro jeszcze będzie Argentyna-Egipt. No i w zasadzie dodatkowo jeszcze Szwajcaria-Kolumbia. To w tym momencie zamknięcie 1/8 finału. Wtedy poznamy wszystkich, a de facto dzień później będą już ćwierćfinały, moi drodzy, i rozpocznie to Francja i Maroko. Ale o tym za czas jakiś, moi drodzy, a dzisiaj tak jak mówiłem, kończymy. Ja wam życzę udanego wypoczynku, jeżeli jesteście na wakacjach, spokojnego czasu w pracy, jeżeli jeszcze na wakacje żeście nie wyjechali albo już żeście wrócili z wakacji. A poza tym oczywiście myślę, że dobrym prognostykiem będzie na przykład to, że jutro będzie Dzień Czekolady. Jakbyście nie wiedzieli, to też powinno wam dobrze humor poprawić. A dzisiaj do usłyszenia, moi drodzy. Na koniec postanowiłem wam zagrać akurat piosenkę, która ostatnio troszkę za mną chodzi. A generalnie można do piekła pójść w towarzystwie dobrych przyjaciół. A dzisiaj do usłyszenia, pa, pa i cześć.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.

အာဒောဘဂဏီအရိယာဇာတိယာဇာတော်နာမိတံ

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

Mamy dzisiaj wtorek, 7 dzień lipca i 188 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Benedykt i Odo, ale także Piotr, Józef, Lucjan, German, Saturnin, Wilbald, Antonin, Metody i Metoda. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Obchodzimy również dzisiaj Światowy Dzień Czekolady, czyli mniam mniam. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to mam dla Was zaproszenie, co prawda na pojutrze, a w klubie Studio właśnie w środę, nie, w czwartek o godzinie 18 koncertować będzie Dimet. Grupa, no, wywodząca się z bardzo odległej przeszłości, ale wydająca już chyba 11 czy 12 album płytowy. W związku z tym myślę, że warto na tą odmianę rocka oczywiście się wybrać. Podkreślam jeszcze raz, klub Studio jutro od godziny 18. No a jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że dobrą propozycją będzie film Zaproszenie. Nomen omen Zaproszenie oczywiście. Film do obejrzenia w multikinie jutro o godzinie 17.15 lub 18.20, a film w reżyserii Olivii Wilde, którą pamiętamy no chyba najbardziej z House'a, popularna trzynastka. Ale oprócz niej pojawi się również Penelope Cruz w nieco innym niż zwykle, albo do którego przyzwyczailiśmy się, kolorze włosów. Dodatkowo jeszcze Seth Rogen i Edward Norton. Generalnie chodzi o troszeczkę znudzone życiem małżeństwo, które zaprasza sąsiadów, a później okazuje się, że wiele niedomówień się pojawia. Jednym z powiem bardzo intrygujący i ciekawy format filmu, który myślę, że warto obejrzeć. Powtarzam jeszcze raz. Do obejrzenia dzisiaj o 17.15 lub 18.20. W związku z tym zapraszam. No i informacje bieżące, skoro tak, to zapraszam Was na jutro na konferencję pod tytułem Technologie energetyki rozproszonej a patriotyzm gospodarczy. To już trzecia edycja tak powiązanego tematu, a wszystko to rozegra się jutro na terenie Wydziału Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w budynku D17 na ulicy Kawiory 21, a sala 1-208. Dodam jeszcze, że w ramach tego tematu, tej konferencji pojawi się tam doktor habilitowany inżynier Małgorzata Fedorczak-Cisak, profesor Politechniki Krakowskiej, kierownik Laboratorium Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego, a będzie to oczywiście panel dyskusyjny, który w ramach tej konferencji się odbędzie. Zresztą pamiętajcie o tym, że głównym tematem konferencji będą dwa strategiczne filary nowoczesnej energetyki, czyli elektronika oraz właśnie efektywność energetyczna budynków. To wszystko oczywiście do wysłuchania jutro, a dodam jeszcze, że całość spotkania będzie możliwa do odsłuchania zarówno w wersji stacjonarnej, jak i online. Wystarczy oczywiście wziąć udział w konferencji. Dodam jeszcze jedną sprawę. Pani profesor będzie miała swój wkład, czyli swój moduł tematyczny o godzinie 13.05. Oczywiście zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać całą dobę non-stop i doba po dobie poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko powinno być jasne i czytelne. A skoro tak, no to dorzucę jeszcze od siebie, że jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9, wieczorem o 20 Kultywator, na który oczywiście zaprasza serdecznie Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj po 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą nas na spotkanie z niecodzienną, nietypową i bardzo atrakcyjną muzyką. Jednym słowem, zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

0: Radio Nowinki, Eastwest Rockers, Eastwest FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastwest Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

okresie wakacyjnym. Dość powiedzieć, że już 14 lipca na PGE w Warszawie, stadionie PGE, będzie Bad Benny, który po raz pierwszy wystąpi w Polsce, a niedawno akurat występował na finale rozgrywek Ligi Futbolu Amerykańskiego. Skądinąd, no powiedzmy, przypiął łatkę do polityki prezydenta Trumpa, bo powiedzmy nawiązał bardzo mocno do hiszpańskojęzycznych korzeni dużej części Amerykanów, w związku z tym no powiedzmy popularność na pewno zyskał. Niemniej ciekawe, a może nawet i bardziej ciekawe, no przynajmniej na pewno bardziej znane, jeżeli chodzi o rynek polski, będzie koncert Lennego Kravitza, który 16 lipca dla odmiany i nie w Warszawie, ale w Ergo Arenie w Gdańsku będzie występował. Koncert, no myślę, że będzie nawiązywał do wielkich wydarzeń, które rozgrywały się na jego koncertach, płyt, które wydawał. No było tego jednak troszeczkę, także jest o czym wspominać. Natomiast na pewno są tacy, którzy będą oczekiwali na dwa koncerty System of the Down, które to odbędą się 18 i 19 lipca. Tym razem w Warszawie na PGE, także podejść do tego możemy. Natomiast dosłownie parę dni później Marilyn Manson pojawi się w Polsce, co prawda nie w Krakowie, ale Łodzi. Natomiast jest to na pewno wykonawca, który od wielu dekad należy do najbardziej rozpoznawalnych postaci światowego rocka. No i zawsze koncerty, takie jego koncerty oczywiście były tak na pograniczu spektaklu, teatru, takiego mrocznego teatru. A poza tym zawsze miał w jakiś sposób prowokować, także to nie ulega najmniejszej wątpliwości. No i jeżeli już mowa była o tych wszystkich sprawach, no to nie można nie wspomnieć o tym. Już tak na koniec lipca, w zasadzie przełom lipca-sierpnia, bo 30 lipca do 1 sierpnia odbędzie się kolejna edycja Poland Rock Festiwalu. Lotnisko w Czaplinku, Broczynie, także już naprawdę możemy mówić o zajętych terminach na wiele, wiele, wiele, wiele dni naprzód. A skoro tak, no to można chyba jeszcze dorzucić, że męskie granie też oczywiście będzie. W zasadzie już jest chyba.

Tak ogólnie rzecz ujmując, to sobie powiedziałem, że dzisiaj zrobimy duży odskok i o polityce po prostu nic nie będzie, ani. A skoro ani, to chyba jest to ten moment, którym powinienem wam przypomnieć, że jutro o 9 poranek w Nowinkach. Zapraszam serdecznie. Wieczorem o 21 Worek Buszu, to jutro. Dzisiaj ogólnie rzecz ujmując, zmierzam jeszcze do skrzynki pocztowej i mam nadzieję, że uda mi się obejrzeć fragment meczu, ale to jakby, no może się uda, ale niekoniecznie, a skoro tak, no to też wam życzę, żebyście spokojnie mogli zrealizować wszystkie rzeczy, które wam przypadają do gustu. No jutro zresztą będzie wszystko jasne, jeżeli chodzi o 1/8, no bo cóż tu więcej można mówić, jeżeli chodzi o kwestie rozgrywek związanych no z mundialem, który na pewno będzie się rozgrywał. Dość powiedzieć, że jutro jeszcze będzie Argentyna-Egipt, no i w zasadzie dodatkowo jeszcze Szwajcaria-Kolumbia, to w tym momencie zamknięcie 1/8 finału. Wtedy poznamy wszystkich, a de facto dzień później będą już ćwierćfinały, moi drodzy, i rozpocznie to Francja i Maroko. Ale o tym za czas jakiś, moi drodzy, a dzisiaj, tak jak mówiłem, kończymy. Ja wam życzę udanego wypoczynku, jeżeli jesteście na wakacjach. Spokojnego czasu w pracy, jeżeli jeszcze na wakacje żeście nie wyjechali, albo już żeście wrócili z wakacji. A poza tym oczywiście myślę, że dobrym prognostykiem będzie na przykład to, że jutro będzie dzień czekolady. Jakbyście nie wiedzieli, to też powinno wam dobrze humor poprawić. A dzisiaj do usłyszenia, moi drodzy. Na koniec postanowiłem wam zagrać akurat piosenkę, która ostatnio troszeczkę za mną chodzi. A generalnie można do piekła pójść w towarzystwie dobrych przyjaciół. A dzisiaj do usłyszenia, pa, pa i cześć.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Worek Buszu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.

Mamy dzisiaj wtorek, 7 dzień lipca i 188 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Benedykt i Odo, ale także Piotr, Józef, Lucjan, German, Saturnin, Wilbald, Antonin, Metody i Metoda. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Obchodzimy również dzisiaj Światowy Dzień Czekolady, czyli mniam mniam. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to mam dla Was zaproszenie, co prawda na pojutrze, a w klubie Studio właśnie w środę, nie, w czwartek o godzinie 18 koncertować będzie Dimet. Grupa, no, wywodząca się z bardzo odległej przeszłości, ale wydająca już chyba 11 czy 12 album płytowy. W związku z tym myślę, że warto na tą odmianę rocka oczywiście się wybrać. Podkreślam jeszcze raz, klub Studio jutro od godziny 18. No a jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że dobrą propozycją będzie film Zaproszenie. Nomen omen Zaproszenie oczywiście. Film do obejrzenia w multikinie jutro o godzinie 17.15 lub 18.20. A film w reżyserii Olivia Wilde, którą pamiętamy no chyba najbardziej z House'a, popularna trzynastka. Ale oprócz niej pojawi się również Penelope Cruz w nieco innym niż zwykle, albo do którego przyzwyczailiśmy się, kolorze włosów. Dodatkowo jeszcze Seth Rogen i Edward Norton. Generalnie chodzi o troszeczkę znudzone życiem małżeństwo, które zaprasza sąsiadów, a później okazuje się, że wiele niedomówień się pojawia. Jednym z powiem bardzo intrygujący i ciekawy format filmu, który myślę, że warto obejrzeć. Powtarzam jeszcze raz. Do obejrzenia dzisiaj o 17.15 lub 18.20. W związku z tym zapraszam. No i informacje bieżące, skoro tak, to zapraszam Was na jutro na konferencję pod tytułem Technologie Energetyki Rozproszonej a Patriotyzm Gospodarczy. To już trzecia edycja tak powiązanego tematu, a wszystko to rozegra się jutro na terenie Wydziału Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w budynku D17 na ulicy Kawiory 21, a sala 1-208. Dodam jeszcze, że w ramach tego tematu, tej konferencji pojawi się tam doktor habilitowany inżynier Małgorzata Fedorczak-Cisak, profesor Politechniki Krakowskiej, kierownik Laboratorium Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego, a będzie to oczywiście panel dyskusyjny, który w ramach tej konferencji się odbędzie. Zresztą pamiętajcie o tym, że głównym tematem konferencji będą dwa strategiczne filary nowoczesnej energetyki, czyli elektronika oraz właśnie efektywność energetyczna budynków. To wszystko oczywiście do wysłuchania jutro, a dodam jeszcze, że całość spotkania będzie możliwa do odsłuchania zarówno w wersji stacjonarnej, jak i online. Wystarczy oczywiście wziąć udział w konferencji. Dodam jeszcze jedną sprawę. Pani profesor będzie miała swój wkład, czyli swój moduł tematyczny o godzinie 13.05. Oczywiście zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać całą dobę non-stop i doba po dobie poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko powinno być jasne i czytelne. A skoro tak, no to dorzucę jeszcze od siebie, że jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9, wieczorem o 20 Kultywator, na który oczywiście zaprasza serdecznie Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj po 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą nas na spotkanie z niecodzienną, nietypową i bardzo atrakcyjną muzyką. Jednym słowem, zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Jest 7 lipca i w momencie, kiedy słuchacie tej audycji, to wciąż jeszcze możecie teoretycznie pojechać na Nosy Live. Teoretycznie mówię, bo jakby jest w tym momencie dostępny w normalnej sprzedaży jeden dzień, a poza tym to jest Portugalii, więc jest dość daleko. Natomiast kiedy wy tego słuchacie, to jest do tego festiwalu dokładnie 4 dni. No i my już wtedy jesteśmy w tym punkcie w Portugalii, ponieważ się na niego wybieramy. To jest ten tradycyjny, doroczny festiwal zagraniczny, który obstawiamy, o którym mówimy. Więc dzisiaj jest audycja pre-Nosy Live. Następna audycja post-Nosy Live czeka nas w momencie, kiedy wrócimy. A kiedy wrócimy, to zanim wrócimy, to pewnie posłuchacie na antenie jakichś naszych starszych audycji, bo zupełnie bez niczego was nie zostawimy. Mowa o audycji Worek Buszu, Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: I koncepcja, przynajmniej na razie, może potem się to zmieni, jest taka, żeby iść dniami. Zaczynamy dniem pierwszym. No i to jest zestaw gitarowy pod różnymi, że tak powiem, kątami widzenia, bo zespół Dogstar, którego jeden numer przyniosłem głównie dlatego, że wtedy jakby nie unikniemy tego, trzeba będzie zajrzeć na scenę na moment. No, zespół Dogstar bardziej niż muzyką broni się tym, że tam na basie gra Keanu Reeves i dlatego, w zasadzie głównie dlatego Dogstar trafia na główną scenę. Wydali 4 albumy w bardzo różnych śmiesznych przedziałach czasowych, bo to jest końcówka lat 90., trochę w 2000, potem 23 lata przerwy, no i teraz Here We Go Again. Przy czym najnowsza płyta jest generalnie oceniana najlepiej, więc może to nie będzie jakieś złe, ale no nie unikniemy tego, jest to na pewno jakieś tam doznanie w miarę interesujące, więc symbolicznie jeden utwór zagrałem, oczywiście z tej najnowszej płyty tegorocznej, Always Now, tytułowy.
1: Natomiast wygląda na to, że tego Dogstara zobaczymy tylko jakieś pół godziny, więc nawet jeżeli to będzie muzycznie takie sobie, to zaraz będzie można zmienić scenę i iść na Perfect Circle, no, którego to Perfect Circle przyniosłem 2 utwory. To takie utwory, na których w zasadzie się wychowałem, bo to nie jest tak, że Perfect Circle gra tylko nową płytę na tej trasie. W ogóle przy tych moich wyborach ja przy bardziej znanych artystach kierowałem się portalem znanym i lubianym ludziom mocno siedzącym w muzyce na żywo, czyli Setlist FM, który bardzo pomógł i w ten sposób wybrałem utwory Free Libras i Weekend Powerless odpowiednio z debiutu i z drugiej płyty. Bardzo się cieszę, że w końcu mi się uda usłyszeć to na żywo, no mimo że ten koncert będzie trwał tylko godzinę i zaraz po nim przejdziemy się na 45 minut Alabama Shakes, ale mimo wszystko bardzo się cieszę, bo ja jestem, nie wiem czy w tej mniejszości, ale wydaje mi się, że tak, dla której ulubionym projektem Maynarda Jamesa Keenana jest A Perfect Circle, a nie Tool. I no, to są moje preferencje, więc ja nawet nie będę się kłócił, czy któryś z tych zespołów jest lepszy, czy gorszy. Ja lubię ten bardziej popowy, po prostu.
0: No też wokół A Perfect Circle nie ma takiej, no, szukam słowa, żeby nie obrazić ludzi, ale nie ma takiego kultu, powiedzmy, jak wokół Tula. Wydaje mi się, że fanowanie Perfect Circle jest mimo wszystko trochę zdrowsze.
1: No niż... Tul jest bardzo memiczny. To jest coś na zasadzie, myślę, że jest taki podgatunek polskiego hip-hopu, o którym się mówi hip-hop dla inteligentnych.
0: Tak.
1: No to coś podobnego jest z Tulem. No,
0: tak, o Hemingway bardzo lubię mądre teksty.
1: Muzyka rockowa, metalowa, właśnie dla ludzi z jakimś tam IQ. Ja widocznie jestem głupi, bo za Tulem nie przepadam. Od lat nie potrafię się przekonać, lubię pojedyncze piosenki. No ale z kolei są inne zespoły tworzące skomplikowaną muzykę, które bardziej mi podchodzą.
0: Takie życie, tak bywa. Jeszcze do tego dorzuciłem 2 utwory Alabama Shakes, przy czym jeden to jest ten najnowszy, ponieważ oni wrócili po 6-letniej, czyli dość konkretnej przerwie. To jest zespół, o którym było dość głośno w drugiej dekadzie tego stulecia trwającego, czyli w latach 2000, powiedzmy, no 12, 14, plus minus dekadę z układem temu. Potem się wycofali ze sceny muzycznej, a teraz wracając, nadal taką samą muzyką,
1: Ich
0: w
1: wokalistka miała przez chwilę też karierę solową, już nie wiem, czy jedną, czy dwie płyty nagrała pani Brittany.
0: To prawda, tak. I wracając z muzyką taką, do jakiej nas przyzwyczaili, czyli może to nie są rzeczy, które rzucają mnie na kolana tak na płytach, natomiast to jest muzyka, która wydaje się być skrajnie dobrze dostosowana do tego, żeby doznawać jej koncertowo, więc wydaje mi się, że na żywo to się bardzo
1: No, to nawet
0: dobrze.
1: trzy płyty były Brittany Howard, a nie dwie. Jedną, o jednej zapomniałem.
0: Nie, to jest konkretna kariera solowa, to już jest więcej płyt niż sama Alabama
1: Aha,
0: 6.
1: tylko, no dobra, jednak mam rację, bo jedną to jest, widnieje jako płyta, to jest Reimagine z tej płyty z jednym gościem w każdym utworze. Czyli to jest taka wersja rozszerzona, powiedzmy, jak można ileś lat po premierze kupić jedno CD albo dwa CD, no to jest ta wersja 2 CD. Czyli właściwe albumy są dwa, ale ja nie wiedziałem, że one były aż tak dyskutowane, bo właśnie na Rate Your Music, o którym mówimy co audycję, ta najnowsza płyta sprzed lat dwóch ma 4440 oceny. Cztery oceny,
0: Wow.
1: więc to jest bardzo dużo. Zupełnie mi to umknęło. I pewnie posłucham sobie Brytany, jak tylko wrócę z festiwalu po urlopie.
0: No, prawdopodobnie wiele rzeczy postfestiwalowo do nas będzie wracało, ale o tym się dowiecie w osobnej audycji za jakieś plus minus pewnie 2 tygodnie, więc nasłuchujcie, a na razie przechodzimy dalej.

0: loves me. It's a thing.
1: To jest o tyle zabawna sytuacja z kolei, że Matt Berninger, którego gramy w ilości masowej w tym wejściu, było aż 4 utworów. Nie wiem, czy musiałbym sprawdzić, bo nie interesuje mnie opener jakoś bardzo, ale on jest też na openerze w tym roku. A nie, on musiał grać wczoraj podczas pierwszego dnia openera, bo sprawdzałem jego tracklistę z Gdyni. No to mniejsza o to, to jest moje faux pas. Natomiast na tej trasie z solowymi występami gra 2 covery macierzystego zespołu The National, to jest Terrible Love i Gospel, które przyniosłem ze sobą. No a u ciebie to już jest jego solowa twórczość, taka...
2: Znaczy
1: to coverowa, wiadomo, ale już podpisane nazwiskiem po prostu.
2: Tak, aczkolwiek no, wybór na ten cover, on w ogóle został, to nie jest tak, że on jest tylko grany na żywo i nigdzie się nie ukazał. Ikoniczny utwór Blue Monday jest 5 miesięcy temu też wyszedł fizycznie w wersji cyfrowej. Także już patrzę, czy był grany na openerze, ale o nie był, bo na innych koncertach tej trasy był. No ciekawe. Ale może tam też być tak, że są pewne jakieś zmiany. Na przykład widzę, że w Australii, bo ta część europejska na dobrą sprawę dopiero się zaczyna, tam jeszcze były grane dwie inne piosenki The National, jeszcze było I Need My Girl i Light Years, no także...
1: Rotuje tym.
2: Rotuje i tak samo robił wcześniej, natomiast jeden utwór z tych, które się nie zmieniają, to jest na pewno Frozen Oranges i no, nie sądziłem w ogóle, że Berlingera usłyszę na dużym festiwalu. Raczej się nastawiałem na klub, bo bardzo chciałem jechać na jego koncert prędzej czy później. Był na mojej tak zwanej liście marzeń. No ale nie na koncercie festiwalowym, na którym tego samego dnia można usłyszeć Keanu Reevesa na basie. Chociażby. Czy Aurorę w nowym projekcie, który no, jest bardzo dobry, jeszcze go nie słuchałem. Ale słuchałem bodajże 3 czy 4 utworów i wszystkie były bardzo, bardzo dobre. Jest to dla mnie duże zaskoczenie, że aż tak to jest ciekawe. I trochę mi to przypomina Woltę, którą uczyniła Nene Cherry na płycie Naked. Mhm. Ona też właśnie taki elektroniczny przeskok poczyniła od grania tego, co zazwyczaj. I też to było bardzo dobre, to była jedna z moich płyt roku. Także sporo sobie obiecuję po tym koncercie i też o takiej porze, czyli nocnej, bo ten koncert się odbędzie 1:30, druga 1:45, to może być tym ciekawsze, tylko będziemy się musieli zastanowić, jak podzielić z ostatnią rzeczą, no bo no to jest duży festiwal i są trzy takie sceny, na które na pewno będziemy chodzić. I to jest scena, ta największa, czyli scena sponsorowana przez Heinekena. Jest druga scena, to jest scena NOS i trzecia to jest WTF Clubbing. No i z zespołem pop-rockowym grający bardzo typową letnią muzykę, ale przyjemną, czyli Midnight Generation właśnie dzieli swój czas Tomora i w zależności od tego, jak bardzo dobra będzie Tomora, no to jest szansa zobaczyć cały koncert Tomory i kawałek Midnight Generation albo większą część Midnight Generation i powiedzmy 2/3 setu. Zobaczymy, jak to jest z festiwalami, wiadomo. Jeżeli tak myślałem, że skoro to jest tak duży festiwal, a trochę materiałów z niego oglądałem, trochę o nim czytałem, to tych scen będzie więcej. Ale to chyba jest tak po prostu, że Ostrava ma tych scen muzycznych naprawdę i nie tylko. To jest po prostu taki festiwal, który lubi mieć dużo wszystkiego.
1: Tak, Ostrava nas trochę rozpiściła pod tym kątem. Bo
2: dokładnie.
1: Ma też doskonałą przestrzeń ku temu. Tam jest naprawdę multum miejsca w tym kompleksie postindustrialnym, w którym to jest organizowane, na Witkowicach, więc wydaje mi się, że po prostu trudno jest też znaleźć porównywalną lokację do czegoś takiego.
2: Tak? No tak, no z kolei In Music, które jest wciśnięte w część wyspową, miasta już tej przestrzeni nie ma, no i tam te są dwie duże sceny i jedna mniejsza i nic innego, a na Nos Alive jeszcze są takie jakieś malutkie sceny, czy to komediowa, czy jakaś scena fado. Na szczęście dla nas nie mamy więcej dylematów, bo to są artyści raczej anonimowi.
1: Tak, no ewentualnie raz czy drugi można zajrzeć, co tam się dzieje, jak to wygląda, ale bez spiny i bez jakiegokolwiek szału.

0: Będziemy się żegnali, nie tylko dlatego, że w momencie, kiedy nagrywamy, to jutro wylatujemy dosłownie, ale też dlatego, że War on Drugs, które było, szczerze powiedziawszy, może nie jakimś takim bardzo głośnym, ale jednym z głównych magnesów, które spowodowały, że w ogóle w tym roku zdecydowaliśmy się na Portugalię. War on Drugs ma to do siebie, że te numery są po prostu dość długie i za nami ponad pół godziny muzyki, więc nie jest za wiele czasu dla nas. Natomiast no, War on Drugs to jest taki punkt Nos Alive, którym się po prostu bezczelnie jaram i mam wrażenie, że nie jestem z tym sam tutaj.
1: Tak, ja też bardzo czekałem. Nie będzie to jakiś najdłuższy koncert, bo on będzie trwał godzinę 15, jeszcze będzie połączony z końcówką Wolf Alice, także no, zobaczymy, ile nam się realnie uda zobaczyć. No tyle dobrze, że z tego, co sprawdzałem, zachód słońca w Portugalii jest o 21:00. W tym momencie, a koncert zaczyna się o 21:35. Także no, no warunki, woda, plaża, War on Drugs wydają się idealne.
0: Dokładnie to.
1: Także również mnie to bardzo cieszy i to też przypuszczam, że może być duży kontrast, bo z The War on Drugs pójdziemy na scenę Nosa, na koncert Foo Fighters, który trwa półtorej godziny, ale pewnie ostatnie 20 minut sobie odpuścimy już.
0: Tak, gdybym był młodszy, to bardziej bym się jarał Foo Fighters.
1: I pójdziemy na Digitalizm, którzy w tym samym czasie mają początek swojego seta. Hybrid Live Set, cokolwiek to znaczy. Zobaczymy. To też jest dosyć duża nazwa, tylko że ja nie jestem fanem Digitalizmu, ani słuchałem ich dwóch płyt całkiem niedawno i wydało mi się to z perspektywy domowej dosyć siermiężne i sztampowe. No, tyle, że no, właśnie w opisanych przeze mnie chwilę temu warunkach i w ogóle na żywo z basem i ze wszystkim tym, co będzie towarzyszyło temu koncertowi, może być bardzo dobrze.
0: Zobaczmy. Dokładnie tak. Jeden numer ode mnie jeszcze w wykonaniu Wolf Alice. To nie jest koncert, na który jakoś bardzo mocno czekam, ale wiem, że to jest koncert, który będzie dobry prawdopodobnie, więc tym się na to się cieszę. I od ciebie jeszcze w tym wejściu chwilę temu Jenny Beth była, a potem już przed nami krótsze rzeczy.
1: Tak, i tymi krótszymi rzeczami będzie Pixies, którzy zamykają ten ostatni dzień. Zobaczymy też wtedy, mamy nadzieję, bo też zobaczymy, jak się uda to formalnie zorganizować, ale z kolei jeden z zespołów, które w zeszłym roku były magnesem, żeby wybrać się na grzebia na In Music, a ostatecznie odwołał występ, jest portugalski i gra w Sintrze. Tak. Na takim festiwalu letnim, darmowym, a la Dni Miasta, tylko z lepszym programem.
0: Tak, i przede wszystkim sam fakt tego, że gra w Sintrze. To jest miejsce, które się zwiedza tak realnie, które jest blisko Lizbony, tak po prostu. Więc
1: to w godzinnej odległości pociągiem podmiejskim.
0: Tak, więc to jest, szczerze powiedziawszy, to jest aż niesamowite, jak to się zgrywa ładnie. I grzechem jest nie skorzystać.
1: Także taki mamy plan i akurat jeżeli chodzi o Machinę, to myślę, że do niej wrócimy, bo spodziewam się rzeczy dużych.
0: Tak, tu jest potencjał na rzeczy bardzo duże, więc liczymy na to, że będzie o czym mówić. Poza Machiną jeszcze ode mnie Fado Mafia, czyli zespół, który jakby w momencie, kiedy masz festiwal w stolicy Portugalii, które ma osobną scenę Fado i zespół, który ją inauguruje i który gra przez większość czasu tam pierwszego dnia, tak gra, znaczy, no, hiperbolizuje oczywiście, ale jest tam dość częstym gościem, nazywa się Fado Mafia właśnie, to jest tak sztampowa rzecz, że aż zwraca uwagę, że aż jest zabawna i symbolicznie jeden numer przyniosłem, zwłaszcza, że to jest po prostu przyzwoicie zagrana muzyka, nic większego, nic mniejszego, czysta przyzwoitość i tyle tak realnie.
1: Tak, nie mam jeszcze pewności, w jakiej formie się zobaczymy, usłyszymy po tym urlopie, bo jeżeli na przykład zdarzy się tak, że kupimy jakieś płyty, no w zasadzie ja, bo to ja jestem
0: kolekcjonerską duszą, tak.
1: tą częścią tej audycji, która kolekcjonuje płyty. Jeżeli pojawimy się w jakiejś kawiarni i będzie tam grało coś fajnego, no to pewnie będą jakieś efekty pozafestiwalowe. I też może być tak, że po Makinie zostaniemy na jakiś inny koncert. No, ciężko powiedzieć.
0: Tak, zobaczymy, jak to się rozegra. Nagramy coś, wierzę w każdym razie. Dziękujemy za dzisiaj. Długo może nam te wyjścia nie zajęły, ale to jest jakaś tam odmiana od tego, że zazwyczaj gadamy długo. Do usłyszenia w formie takiej standardowej zapewne za jakieś około 2 tygodnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale no tak jak mówiłem na samym początku, nie zostawiamy Was samych, będą reemisje rzeczy starszych. Produkujemy tego dużo, więc będzie z czego wybierać. Dzięki, Piotr Wrobi.
1: Jakub Buszek.

sufrimiento.

0: Worek Buszu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.